0: Mesana onatubera mu muziki wano ku Radio Buddu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop pumziko butakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku Radio Buddu radio yom-

0: Eze paka bide ze chiro. Wanoku radio budu. Radio yomu tuwawulijo.
1: Musasaje poki no budu. Mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Bakati. Metusenzira. Netutakazaba tuwalijako.
2: Radio budu.

0: bafunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, huloni, okuva mu mmogo. Ojifuna mu dakika 15, ngosasude ya sente soke, tono tono. Bwona sasula sente za zaabu lunaku, okuma na miezi 3. Ojja kufuna omukisa okwefunira loni, okutuki 12.5, chali nawe batundira masimu ga mmogo, oba tukubireko. Ku noti 2 noti noti, nya noti 5, munana noti noti. Mmogo, your phone, your cash, your move.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujye kumirako
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka lyo butonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: eranga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye kyoba tukola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
0: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.